mamita, ki, rica, ki, mamita, ki, rica, ki, rica, ki, rica, ki, rica, ki, rica.